kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu.